tău recți, anzi, anzi, zdei tu viem, ca si reku, klapa zadništih jest hrem.